Kabuza anti, tujaliko. Sino, tichirinda mikolo mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu nilunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso. Eno we mula soru wosi, uruwele keru wabu seko uomu. Gilbis abadewo, ukumalila dali miaka binji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo. Ngo, tabute mukatonik. Uruwano newe misane mikuano jo, kubange visele virunji. Tutubiteka teka.

Tichirinda mikolo mitongole. Wabula chivera wo. Mumbere zaabu nilunaku. Ngo kuteka Gilpis mungaloso. Eno we mula soru wosi. Uruwele keruwa useko uomu. Gilpis abadewo. Ukumarila dali miaka binji. Mukakamu. Afunika. Atenga abamu uomu. Oh, ngo tabute muka tonic. Uruwano ni wemisa nili kuano joku. Bange visele viru unji. Tutubiteka teka. Bie kola vyoka. Gilpis. Leke visele vyesanyu vitandike. Umuengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.

yeye mbogoma ya Simba rufali wali na agu mbogoma kia urugumi ya temba nkura chua anezo uli dedogo zile mbogoma na yanga achari mchibira afuka mbogenze fukare uli dedogo zile mbogoma anezo uli dedogo zile mbogoma anezo uli dedogo zile mbogoma anezo uli dedogo zile mbogoma.